0: Josef Donat.
1: Zapskim Rososu, Amoja Prawaruka, Jedzenca Matecysz. A tu już pola dawon hiżraz na nikotry temy tuto Jedzenzni Szorania. Witaj.
2: Dobranie, norat lubię to czyniu. Piatk je murec dżin serialu Zapskim Rososu. W nowostkach z wiadomością wokoło Wunamakanko informuje Mirczyn Węk. Jedzenca wo KI, kiż przełożuje daty, jedne tam nie KI, tak za człowiek je zrozumi. To klinči komplikovane, zavješče tež je. Mirčin Venk pak je tun prave vun tajke vidomostne teme normalu campši stupni. S ekspertu za hučbne teme, Simonom Hedušku, padame so džensnišim krešenže do sveta hučbneje teorije a do sveta aristokratije džensa tež punže. Dostaneme mjenujce čestnu vopet našeho ljubovanoho srpskog kežora. To sem čipno, što ma zasoraz k prajenu.
1: A s kotrym wiedrom smiemy dżęca liczyć, to ja wam nie dam prając.

To się też tak przez kraj, knieży. Przed tym wiedry dola, te cele włosy bita świeca, mi znamieńcza są to tak leże, to się tak le wąka sym, to żno je pytn, co je leczo w oprawdzie nimo, a widzieć je to też na tym, co są ratario, kukuricu, zwykło, dżela i żożnieli, na przykład też jedziesz z Czechońcy na Smelubochu, a niekotre kilometry dalej na Smerkszyu, Boszcz, a Kwaczycy, tam by się czeraru nie przytym, a jenom hać strzet też w hiżo, weri, bach, pobyli, a też niekotre na makali a miach przed niekotrymi dniemi dosyć dobry wubior na rybach, samo niekotre kuriatka.

Je to dziś spolk Florent Kislich z nowej dobu, słyszeć by też. Simon Hiruška. Lubi dzieci, modostni, dżens, aż się doszli, a potem żnokiwa za sokąc tydzenia. Nie to dobry plan? Sada menczyno, bo się z

0: Panie Auta, jeżeli dwa jeżdżażno cule wodzamo, a do szpunże to z KI a wujiczom tak spieszne dale, potom dreje to z tymi autonomnymi autami też spieszne punże, też na naszych wujiczkich trochach.
1: Wie. Wieda, wiedomość a wunamakanki.
2: Nowy fachowy nastawk sledziaku z USA dre też fachowcy Smart Mobility leba pola czarnego kumca pilnie studuja. Tam szak zabieraja so z autonomnymi autami a runie przy dale wujczu takich moło wane dziwo pomać. Gdyż autonomne auto bez szofera jedzie, wane swoju wokolinu ze senzorami a kamerami wopkidżbuje. Tute informacje kumszna inteligenca wuodnocza, kotraż potom na ich zakładzie rozudzia, hacz ma autonomne auto.

A bez hudby wiezo też przychodni hodzinie tu dalej nie pądzę. Na was czekaja Maria Matzena, Dennis Wenzel a Marek Rilka.

Andrea Spitankoa, to bież, a ja sonadzi, a ma z to wujndu zamaczytyż w dost przyczynu zromadnie spiewajo si dośle, abo nadziwo dojeć, abo dziej szkuli tyż przec. Haj, potem zostrze dżęca rano staneli, zczeda potem swoje woża tyż posłali, abo leży tam szostańczy z woża, kajsze wam to runie z ruki padnęło. Ludzo kocisz, co z tym zabieraja, a za dobrym sparom sledża, susi przezedni, Tuž má v svoje spanskiství šo zrumvane, pa takým žankao ost, un vile lipe spí došli naopak. Znač to sami raz vúspytače, dženca dže je svetu džen posvano voža.

Na próbuje wieszczo, ra serbskie spisowaczki wierci so wokoło wodnych mużów, serbskie pojeszcze a baje a hiszcze pokazka za dorozczenych lubowary serbsko dziwadwa, serbskie činory zwieci so przychodne premiera ze Floppy Dolls a to sobotu 19. septembra wieczowe Haslowe.

0: Wielki, lochko, atletyski wersk, lita, europejskie mistrzostwa, sużno przed niemal miesiącem se zakończyli, ale lica sleduje jeszcze kietro spektakularne wodzamknienie tutej sezony, Mateo.
1: Cele prawie, a tutun przydałk, nie jednore nikajka maliczkość, w Budapeszcie zwiecza od dzienniejszego nowe World Athletics Ultimate Championships swoją premierą. Gdyż tak chce się to jako kompaktny wersk sezony myślenie. Miesto doje WM z kwalifikacyjskimi kołami a mnoimi wubiedziłanskimi dniemi, są to jeno już trzy wieczorne sessions. Za to pak przyjrzym 28 rozsudu z niektórymi z najlepszych lochkoatletków a lochkoatletów świata. Doromady je 381 atletków a atletów z 560 narodów podla, a wieza je też niemska zastupiona, między drugim z 1500 metrowskim biariom Robertom Falkenom, albo europejskim mistrzom Mietana Lebie Julianom Weberom. K tomu przyjdzie niemska mixed sztafla przez 4x100 metrów. Zajmowy je też mytowanski pieniądz. Całkiem jest 10 milionów US dolarów wysypa, wiatrze hacz do toho na takim lochkoatletickim evencie, aż tu iż jednotliwą dyscyplinu dobudzie po takim złoto, dostanie 100,5 tysiąc dolarów. World Athletics chce z tym nowym formatom wiadomo nieco kompaktniejsze zawieść, że się też bóle na przyladowary usmieri. Po takim mienem przestałku za to wiele rozsudu na jednym wieczoru. Zapoczyna się jakaś prajna dżęca w Budapeszcie, w ubiedziowania bieża potem hać do niedzielę, a su live w mediatece a dewidzecz.

0: Hajenca, mamy za sorastu w osobitu cześć, zo smiemy witać naszego lubowanego serbskiego kejżora. A kajś je praju, je runie hakle z leta niszcza, prazy, ruczo, do budyści na przyju. A tuż nechamy so dlie komdzić, proszę jara, mikrofon słysza wam, wasza kejżorska majestost.
1: Lubi Serbuk, ja lubi Serbia, przyzjewiu so ruczo z dlesze je służbnije jizby. Sem za soras we Chinie pobył. Tam sem jednał ze zajemcami, kiš cedža vočinič cilu seč hostčencu ze serbskej a vužijskej kuchniu. To jim vězo nemôžeme zasadne zakazać, ale sem investorov přesvičil, so sušak kvasná polievka a kryn s hoja ze mjasom a plince a tváru z lanym volijom jako serbske jedže tež džil serbskych navožkov. Žaden svedžen bez natykania brucha takrec. A tute nałożki są imaterialne kulturne herbstwo. Tuż nie może cele bieze szeo we chińskich metropolach serbsku kuchniu poskiczeć, ale rade z naszej licencu a wiestym podzielom dobytka za nas. Jak to potom dokładnie wupada, a što tam kiedzi syda, o tym drbiu nietko ją z hostczęcami ryczeć. Taki prawy Welbig franchise z filialami po całym kraju? Abo sič vulkih hostčencov z atmosféru kvasneje žole, vezo tež z kapavu abo dublom mirčina veclicha? Keštež pjeco to budže, zajim ve Chinie znamenča je vulki. Cuze exotiske jedže voptač, što je tam mestem skoro väčší statusový symbol hač vulke auto. Rozumna filozofia popravom, jenož špatná za nemskich autotvarcov. A predač zabudu, jezby do Chiny dla Simcilu skomdžiu jubilej vulatka. To dla nietko iše wutrobnu gratulaciu. Nech je serbska ryč w telewizji tej stale signal, abo plista, tym kiš bychu nas serbo rade jenoš jako epizodu stawizno widzeli. Nech je dale žive do pokaz, zo ju tola ludzo serbsce ryča, šie generacje a wóšim možnym. V tutem zmysle přeju vám riadne konc týdenia. Váš serbský kežo Miroslav Predík.

kozwe końca lubien stosowieski w gminie Budestetze. W Zahorju szakie są narodził kola August Kocor, liczy własnacze 122. My jako szulerio tam jackrocz pobychmy przy jeho pomniku, tam gdzie jest ten krasny tykowany domczk. A jak netko na to przyjdu, w jednej tamnej wiesce, w Bielszycach, pola Budestec, tam zahaji so dżęca, molarska, dziewarniczka, acz do niedzielę tuta traje, pod nałodom maje nageluje, a spiechowanski kruza sapsk ludu kulturu, tutu dziewarniczku kajsz, wszitkie truje do toho też zariaduje. A z Bielszec netko do Delan.

Nic redniczego nie dają, ako chęć tydzienia, ako przed nami laże, derie, aż co szoc gromaże z nami na mnie jasolisz. Saraska muzyka caka na was, przynoski to a drugie, co my wam porucysz, was przeprzosysz, albo dorady dasz. Co to dokładnie jo, to wam net przerażują, ja sam Ania Kochać-Szwarcowa, życzę wam redny pik, a wiele wiasy na przysłuchaniu.

0: Ve studiju mam ninto zastupnu vjernicu Dolnosarskega gimnazijuma. Vid toga šulskega leta živa v tej funkciji, to je Kolet Šampatisova. Dobre žen, Kolet.
1: Dobre žen, ja se vjenim, ja se vjenim.
0: Jo, da jo šak numošči v tom šulskem leše, my sme teke južo v tom rozpšavili. A jadnu, co mi ninto uzvignuš, co to jo, Kolet?
1: Jo, my mamy jadno przedmiot w opuku wymno obligatoryjskich przedmiotów. Ten knies dr Gutke jo miał jadno wielką dobrą ideę, a jo gronił, aby skrzuszili nasz serski profil, by my mogli zawiać jadn przedmiot, któryż ma wiele ze serskiej urycu teke, a kulturu cynisz, a to bużo wyt tego szulskiego leta serski plus.
0: Po takim wiednik jo miał ideę, a wy to po takim nie dogotujesz, ugotujesz?
1: To jo pšal je, ja som ta taká.
0: Mm-hmm. Viele úkniku jo sa přizjavilo.
1: Nien to v prítne runže, a ja som viegin jada na to, mám či náš čo úknicich.
0: Jo to viele?
1: Za mým starším jo.
0: Co jo nien to vesebne? Dla cogo jo to tak vážne, až to pobytu jo šo?
1: Naja, ja by gronila v regulárnych úcmych plánach, máme kompetence a obšimnejša, ktorýž musí sa obživať v rámiku úcmy. A v úcpie serský plus máme více lichotnosť čo, a tam tomu eben tak nie jo. Te uknice smiejo ze mną sobą aktivnie so obżelić na ugotowaniu ucpy. Ja to napšaudu teke com, niocome taku przydatnu serskú ucpu w tradicionalnym zmysle cynisz, a my teke niocome wierzysz, co my cynimy w myrcu przyducego leta, co my spontaniske bestasz, a te uknice deje swoje ideje teke tam sobą przyniast do ucpy.
0: A ten wielki cíl, jokaki?
1: Až se vie, motivirujeme uknicich, aby vece serski pijedali, teke miaze sobu, zachupiu, vece lubujo hešči sersku reca kulturu, a se vie jo to teke nekaka vrašnja prigotovanja na upašuvu kurs v sektva.
0: Upašuvu kurs serske reca, tam ga teke treba šo zajmcu.
1: Mm-hmm, a togodla im pobytujeme taki kurs, dokolaž my gronime, gaž nam se to rážio. S tom kursom zajm ubúžiš a s tým pen motiváciu uvijaš, pen tam motivácia mežo k tomu viašč až te uknice se rozúžujú za ten upašový kurs serbštiny.
0: Vy ste už ulicovali, až deje to ukniky sobu uvijaš tož tú úcbu, alebo zapšiknione byš, na kaký pato gotujú, kak to ugleda?
1: Ja som už nekotare gežine s nimi úcbu mila a v prítnych

0: Tash se za sersku politiku zajmują, że przyś dzinca wiacor zegar szestrzych dochodzę do złożonego plona na gwonu zgromażinu domowinskiej żupy Dolna Wóżeca. Regionalna pejedarka Hajke Apetowa szych zajmcu uczownie przeprosują, nowego żupana albo żupanku uzweliu a w serskim kulturnym centrumie burza
1: to
0: grono.
1: Ja, also dnione dybk se hynac minuja, to ja przedstajenie serskiej ideowu na pelu strukturnego wówisza we Wóżycy, ale se wie tam, że w tu ideo jednego serskiego kulturnego centruma, ako aż to zinsajsznego nie se realizirowała. A we Wokognuszu dają dwie idei, a w obie burzo ci se przedstajisz krótko na gwonie żupnej zgromadzinie. A we Wokognuszu przygotujemy hove biroje, jeden naprzaśnik za dzwonku, aby mogli zwieścić, do kotrego smira by se nasze dzwonki pozycjonirowali, a to tylko podpierowali.
0: Kroni Hajka Apeltowa, gwona zgromadzina domowinskiej żupy Dolna Wóżyca, zachopił się zinca wiacora zegar szestrzych z oszomnym plonie w ochoze.

Ni linja ve znamenio mreže se kagroni, a s tem debiš in nintokens, co me vas aktivirovaš z vedpovednijo muziko v ramiku našeje muziki tyženja, a gaščo južo ve slednjih dnjah pšav je s tobu svotovali z nami penščo se ninto zaslužili ved napinanje. Žinca zvucujo me groma, že ved napiniš šivo. Jo, duchamy mielnie, jak duchamy toga se kradu ustatkują na to, jak se cujomy, zwucujomy nito duchanie przez brjuch, myżesz o za to stojasz, albo rono sejrzesz, poboszczo przesem ruce na brjuch, pen przesem zadychasz, a opytasz powiedz, dasz i bierzesz do brjucha, a pomowem zase udychasz. Zacęczo rad przy tom wetce, a peżywajszo muzyku.

Jos mir nimi zukami zakończył się nasz program. Muskle su wet napnięte. Przydatna masaża na końcu tygodnia znasz. Wet napinać całe siło, a duszu to wam życzę za końc tygodnia. Ja sam Ania Kochaj-Czwarcowa. Ja tym, ako lubię rejuju, a swyższe życzę sobie takie przełsze redne a wiasowe końc tygodnia. Miesza sederje, a wystańczo dobre myśli.

Na vernisage um was przeprosuję my do Sereskiego Muzea w Mieście. Ktoś se za Sersku polityku zajmują, bo chodzę burze ogłona zgromadzina domowinskie żupy Dolna Łużyca. O tym was informują my. Na Dolno-Sereskiem gymnazjum jest ustartowali do nowego szulskiego leta ze zbrachom cepterku a cepterio. Weto porucują nowy przedmiot Serski Plus. Wice z Gönjosza Żinca w rozgronie ze zastupnią Wiednicu gymnazjuma. Jo, a ze Żiszecem Pestrowom, co my zase zachopisz, Gasią muzyka do uznewa.

0: Servus.
1: Hishi trevasha idee za lichotsa skönstiginja pen miestareisha se. Mam jeliki ubia za vas. Jana musisha se nieco upytasz. Lubowaje umiestwa a fotografie w Chorzebuzu mają gluku. Staje płachtarni w Chorzebuzu wetwerio sezinca zega sedemich wiaco hyści druga nowa ustajenca. Miazy czasami architektura a szetne żyn w Łużycy pokażą neży 500 fotografią. Kęcz dokumentiruju szetne żyn architekturu a zmienu w Łużycy. A nie starajszo se, gaż nie maszo czas żynca. Mężczyzna twerby wird fotografa Erich Schutt a architekta Martin Maleszka hyszy aż do 9 novembra obszywowasz. Za mój przyjdący typ musisz o piczku dalej, aż do budyżnia, ale to się upłaszyjo. Prytna serbska kulturna brigada a serbska komorna filharmonia przedstają tej prytny raz nowy oratorium Mierczyna Weclicha Ulkotna Weda. Z tekstami serbskiej lirikarki Reża Domaszczyna, a z fotografiami serbskiego fotografa Maciej Bulank. Prapremiera jo žinca na povesmich v Miešanskej hali v Budyšinje. Dalšne informácie k termímam a tiketam namakajašo pod www.dybkensemble.de. Hyšti viece živadva bužo sobotu v Munje v Liešťach. V rámiku muzeových nocov prezentirujo tam grajaka Štefani Maznikojc svoj nový program. Wina se zabiera z swojskimi serbskimi kajeniami, a ze stawiznami familie. Kus zachopio se zega styrych. Zastup jo dermo. A sobotu nie je jadnočki termin. Tak żywiesz nas tego septembra w Drioku, albo żywie tego oktobra w Chorzebuzu, mężesz se kus ogledasz. Sobotu jo hyszy raz czas za muzeum noc. Toż ten koniec tygodnia musisz za to do małego Kölska, Böszoic albo Ochozy. Stary cyglowni w małym Kölsku bużo już zega rzaszych zajcza Kszamarski Mark, zega styrych live muzyka a zega szeszych line dance. Se wiemy, że takie staro cyglowniu se oglądasz. W Böszoicach możesz se wjaclić na knigową prezentację. Zega styrych w Strittmatterowej Loge cytaju autory a autorki z knigą Wurzeln und Wandeln der Lausitz. Ochoze wabi Domoniski Musei wird zega styrych z kafejom a tykańcom. Stawisny nientejżnego muzeja, akio był do togo już kierzma a staraszulak się tam ulicowasz. Wieje czas kokotow w Łużycy. Toż ten koniec tygodnia możesz osłyszyć na bok w Brazynie albo zaspach. Rejtaje a żołcza w Brazynie umarszyrują zygadweju, ubiegowanie zachopio se na poczych. Wieco wird na powesemich jo tradycjonalna reja z kubku Lausitzblech. W Gołbinie bużo ten koniec tygodnia kjarmusza. Na svižni štupe la ogňoveje obore mežoša juž sobotu vod zega sedemich rejovaš z kupku Dochitala a z DJ Didu. A nježedu žo svižin dalej. Vod zega 12 z zajčnym pivkom a vod zega 3 z kulturnym programom. Zastup jo dermo za ženske v serbske drastje. Nieżelu jo żyn wetwerionego pomnika. K tomu wetweriu szake muzeje, grody a cerkwie regiona swoje żuria. W wieczorze jo na tom dniu tradycjonalnie serbsko-niemska namsza. Zega rzeszych se zachopio. No jo, myslim se, aż kalendar za koniec tygodnia jo bejne połnienięto. Życzę wam wiele wiasela a redne czas. Szykne informacje tek namakojosza w internecie pod rbb-online.de/sorben.
2: Jo, a grajo przyjoszom wiedro sobą.
0: Wiedro.
2: Žinca môže sa u tam krotko svinco pokazať, že zvyčiko pak vestanio pomrocone a to pri maximálne živeš na šťo gradách, výče bude rednejšie žen s maximálne jaden a toža šťa gradami a svinco sa cestče pokazujú. V noci dej sa pen padaš a to bežko neželú tak vestanio cevy žen dej sa padaš pri maximálne 17 gradách, ale svinco ve učobie ga šikne máme.

Linie Vesna Minium Reisches Gagroni Astum Debisch in Interkönz. Zome was aktiviro wasch, zvetpovednio Musiko veramiku naschio Musiki tüschenja. A gaschcho, juža veslednich dniach, pschau je sobu sportovali z nami penschos in Ninto zasłużili vetnapinanie. Žinca zvucujome groma, že vetnapenisch, šivo. Jo, duchamy mielnie, jak duchamy toga se kradu ustatkują na to, jak se cujomy, zwucujomy nie to duchanie przez brjuch, myżesz o za to stojasz, albo rono sejrzesz, poboszczo przosem ruce na brjuch, pen przosem zadychasz, a opytasz powiedz, dasz i bierzesz do brjucha, a pomowem zasej udychasz. Zacęczo rad przy tym wetce, a peżywajszo muzyku.